0: Bendice, Juan, mi heider, fuera mi brina, ir jauji.
1: Bendice, Juan, mi heider, fuera mi brina, ir jauji.
0: Ha, ha, ha, lori, ma, so, we, big, big, big, lori, ma, go, wo, wo, wo, wo, lori, ma, yum, yum, yum, yum, lori, ma, ka, ka, ka, lori, ma, yari, ko, ko, ko, lori, ma, ko, ko.